0: 6 minut po 6 my kroczymy zromadnie do nowego dnia, też z temami do dzienniejszego dnia, kiedy przedstawi Blanka Funcina.
1: Hej, dobre ranie wam doma. W Kamieńcu jest wczoraj wieczór zahajewa letusza boszcz, a to z wustupom Dujanskiego Orkestru z Kamieńca a Česko Kolina, a z tym zahaje so Lessingu mieszcze tak rec wulki podok Felix Cysz, jest to wczorażno raz na prynym dniu w obladał. Na serbskim gimnazju Budyszynie zahaje ludowe nakłonnictwo domowina wczoraj kooperacyjski projekt nasza serbska knija, a to ze szulerymi dziewiatoletnika. Potem jest so Lydia Maciewa tam namiestnie w oboniła. Na nasze dzieci a nuczki czeka dundak, a za niektóre męczyny hiżo sportuje pokiwy z Janom Rehorium.
0: Sido męczyną poszedł z Czechie, a do niebie spodadza są kaj szworjowy. Aba, igel.

0: Da. Lubię dzieci, dobre ranie. Jak to słodzi szula za so? A czy z nowym szulskim litom też szpotowu sezonu zahajli? Kopario a kopaki mnie z wami wiedza, zo zapocznie so netko prynie koparskie polieto. A dundak wam dżęca rano na podziwie, czy świat o tym powieda.
1: Dundak!

potem swój huczny plan wobrocić, dalej listować. Jesteśmy w godzinie miasto 8.9. Tomasz Walter spiewa, to je Michaela Melcerowa w tej godzinie. A samski młodzieński oktet jest też podla. Sedominczyno, 8.9.

Malokom na młodzieńskie Światowe Zetkanie Młodziny, nie trzeba byla, lecz i serbska młodzina chce zromadnie wuliczyć, a so zetkawać, a to niedzielu 13. septembra, a to chce ja zromadnie czomikować po sprawie. No haj, a za to mieli so, że bądźle przyzjewić serbska dekanatna młodzina. 25 euro. Zbieraja so za zromadny wuliet, kiedy budzie 13. septembra, tuż so rad lubie przyzylcze. Deadline, ci młodzi praja, je pundzela 24. augusta.

0: A krótko powieść czyma Blanka Funcina.
1: Radworskie stare cyrkwice sreczce jesor czarana wuczaria stawiznaria a dirigenta Achima Brankaczka wspominało, kiedy jesor czara przed 100 letami Mirkowi narodził. Za swoje dzieło, za Serbów, o sobie pak za służby, za komija, było jego meno na czestną taflu przyjął za te kotraż wisa stare cyrkwice. Towarstwo Przedszejo Smolerec Knihanie jeso czera we nesvačile ze serbskimi stawiznami se zabierało. Na letnym wuleče towarstwa przedstajištaj Trudla Malinkova a Andri Wirt, 23 przytomnym mezdrujim porebniščo cirke a nedešufaru a rot. Przy tym w obladachu se serbskoriečne pomniki a zonichu o serbskich vosobinach, kotre son niede veuse narodzichu abo tam skutkovachu. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostala stipendi Sakskog ministerstva za kultus za šulski vopyt ve Česke. Šulaka Sapskog gimnazija bude mesac praze a přebyla tam pala hustne svojbe. Zato je so naliču při požadanskich rozmovach přečivo druhým šulariam přesadživa. Od štvortka přebyla v Nibelčicach francuska delegacija agrarno ekologického towarstva z gmene blízko Kan. Oni sú hosťo nebelčanské založby za nučko kmanosť. V zvisku z fachovej vúmenu vo produkcii biorataru a struktúrach za stroje zaživenie v opytachu čera bioboru Marka Smovu, Ronia Rebiša a Ignaca Veselu. Dženca popodňu zetkaja so z niečo 60 podpiračelemi z družstva Permagold za vedenie po miločanskej skale, přednošk a dživaničky. V Rozborku je Svobodný stát Sakska ďalší džel policajské vysoké šule dotvaril. Dohromady maja tam netko miestno za 500 studovacích. Jako přichodne dostane Vysoká šula Sakske policie hišče moderné tréningové centrum. Dohromady investuje Svobodný stát Rozborku aktuálne niečo 500 miliónov euro.
2: Serbský rozvoz.

0: Luba Hanna, dobre ranje. Nitko se ižo cečim letniku. Wow. A tež učbna šula, kopenca, rejovanje, šo so zaso započne.
1: Hej, hej, teden je polno. A ja sem minu, kaj šak nešto. Dobre ranje.
0: Praju, no, ty tola tež kopencu raješ. Je to tak, co přinžeš automatisce s novým letnikom tež do nové klasy pola kopence?
1: Podľa mňa to tak je, ja som bola v F2 a rajonetko v F1.
0: Aha, to je zaujímavé. Nic je než tréning, ale tiež rýso potom v příchodných týdeniach započnú. Kopário modžinu D, miachu hižo prini tu nio. O tom vám potom nudom rozpraviamoj. Najprv súchajte, što je so na kopaniščach sveta hižo, šo zaujímavého stavo.
1: Pokal nam mako.
0: Lice 1906 a 60 tobie, po takim przed 60 letami, gdyż je paduch pokal światowych mistrzostw z muzea Londonie pokradnął. Przeklepany psyk z mianą Pickles je przy ukończeniu złoty pokal namakał, dokąd się jun paduch cyle jednorie do kiorka cisnął.
1: Ra, pół na czerwonych kartów.
0: To je so 2011 argentinske stavo, před 15 letami. Tam je sudnik, šo dohromady 6 a 33 červených kartov jeničky revúdželiu. Na koncu je samo tým vonka na vavce a trenariam červenú kartu pokazal.
1: Kopario a kilometre.
0: Vytola vysše, zo kopario rie na stejnosti tam a sem biehaja a ženia na blaku nestia. Pola profiovoch kopario bieha rajer

0: Na, na widzimy so dżęce albo jutce, na niekakim raj niszczu. Albo na niekakim rajka niszczu. Albo samo karuzelu.
1: Na przykład w Pančicach Kukowie, tam gdzieś by prede korczma, a je nitko rejane rajka niszczo, a zele niszczo, tam zaspiewaja jutce popudniu lipki na swybnym popudniu. Jeli pak chce so vam po przyrodzie pučovać, jedźcie do Rubelčic, tam je bola mačijec dworowy svedzie. Dwima je pučovanie, potem sudaja na dvore svutke plince a hač do večora so dale sveči sučbu.
0: Zaurijom pak mam veku. Je juce dopona jedna češ, tež vas bide koncert za dječi. Tam slyšite husle, kiš raja znate melodije.
1: A jeli macie lust na haru, karuzelę, a cukrową watu, potem dojedźcie si to lat do kamienca. Tam jest za so boszcz.
0: Zobaczino, moje zwłoczy mój netko dalej. Ból do rotu cilecz. Ty to lawisz, bez pruce a potów, żadna rota.
2: Dundas! Dundas!

Birnisch, so Dish Chihuahua Power Serb, so Jensa Burisa, a za nim pytaja w Nuknicy. Przyzewicz, może czy was, dyszczy znamiecza peczo zromadnie w Mustwie, przez Instagram serbskiego młodzieńskiego towarstwa peczo mieli kaśprajny bycz w jednym Mustwie, po południu na pociach so wubiczowanie zaji, potem je aftershow party przy Kopczynianskim rodziszczu. Serbskie Ewangelskie Towarstwo Amacie Cwojba przeproszuje tej wszystkich Serbów dżęca na letnie puczowanie, a jara ważnie je organizatorom rzec, sztuś se nie przyspieje puczowanie, ale chce so znamieńcza tej rady na serbskie ekumeniskie nutonosci w obdzielić ze zdekanom Witom Szczapanom a superintendentom serbskim Krzysztofem Rumelom. Niech proszę proszę też na to przyjedzie, na wieczor peczych to je. A tam zmia też z romadne buffet natwarjene, hoć tu już ma doma stano też jeszcze nieco dobro przygotowane, tykanc na pieczenie, znano też plince bucankowe. Proszę przynieść to sobu, a to postaje so sobu tam, na tamniejszy buffet, a też kniżne blido tam zmyja. Smolarec kniha mnie budże podla. Zejce svieča, vulki valčk sti vosreč verski a preprosi ze svunčni rožu. 657. jubilej pri njeho naspomnjenja se dženca vod popodnja cioch a večo šestčich je přednošk k vjesnim staviznam po takim sče tam vutrobnje prošeni. A na svojbne svečen je dundak runje hižo preprosil Jutze w Pańczycach Kukowie w tak mianowanej komunikacyjskiej arenie to dżelos po szipuniu dwie maja do wieczora szestych z hokom a tokom. Michael Patrick Kelly nic dżęca jenoś sabskim rozwosu, ale też na pastwinej horie.

0: Pekkan sieua pekaria.
1: Olé, olé.
0: Šmaucová pomazka.
1: Na kuvy, na kuvy.
2: Voda je to sypnywa.
1: Ujej, ujej.
2: Nie biedzieńc od pekaria.

0: De investuje swobodny stat w rozboku aktualnie niedzie 50 milionów euro. We wielkiej doprawie ma nowa miestność za wierowania na stać. Swobodne wierowania chce, że przychodzie tamniejszej wody nie poskiczyć. Gminy Radwo, wulka doprawa Maleszecy są na zajszłym posiedzeniu w obsamkli ideju stawnictwa podpierać. Każ praje wiesanost a Hardy Klaus, wużywa soleżonost, czy dotal jenoś za kuźdoletne remyselniske wiki. Z nowej wierowanskiej miestnością maja też sanitarne trakty na stać. Wodarnia bu 1923 natwarena, a je 24 metru wysoka. To bychu nasze pojestcze, kotryż namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
0: A dżensa może so przeco zaso deszczuwać, kaj szrunie nitko też tu we mieście. Maksimalna temperatura 21 stopniu, a cele podobne wiedro znaczku sprzeczelniše, ale do runia z 21 stopniami zmijmy potom jutce niedzielu.
2: Dobrą jezbu do dżensnišeho do południa bez haczynią.
1: Serbski rozwóz.
2: Wecz mięczynu po napu, dżesa Czechie.

Wasomici no po na puche sachich hier nie susha to tisch tradizii dusch so zahajivi kamin zu bosch. Na je so je znaj mensha jeden deschikowy dzień kajsch dzienca, ale so nadziejamy so so to trochu rozpuści do przychodnych dniu. Haj czeka bische wulke zahajenie tisch na kaminskim tohoszczu, ze zdujarskiej hudżbu kaminscy dujario su zahudzili. Kajsch to tisch po tradizii ze zczysko wulkim dujarskim orkestrom ze Skolina. No i po takim wulki hok a tok merwinca nitko we Lessingowym mieście. Felix Cysz,